0: v vrsti. Na Frišen zrasli.
1: Pr nas je pa na Frišen poknal 10 hitov v vrsti.
0: Na radiju Antena.
2: Tu me partiste el corazón.
3: Maluma, baby.
2: Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito.